chodzić. Lenia, przestań z moim sercem żarty robić. Lasku moju, a po kwietok odchodzić. Ja sa nie dam od ciebie już za nos wodzić. Nie budem cię, dziewcza moje, tylko prosić. A ja pojdę nowej kraske sa doborić.